Fajn Rádio. Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.